0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Ezen hétvégén lezárul a maratoni észak-amerikai labdarúgó világbajnokság. A torna utolsó két mérkőzésének párosítása a bronzmeccs július 18 szombat Franciaország Anglia, döntő július 19 vasárnap Spanyolország Argentina. A vasárnapi finálé különleges lesz, a megszokott 15 perces félidék szünetet a FIFA egy nagyszabású Super Bowl stílusú zenei show miatt 20-30 percre nyújtja. A hosszabbított programmal a szervezők túlépik a szabálykönyvben rögzített hivatalos időkeretet. Nem zauważyć się marafońskiej piwnicz na amerykańskiej czempionat świata z futbolu. Ostatni mecz turnieru mecz za trzecie miejsce 18 lipnia w sobotę. Francja-Anglia. Final 19 lipnia niedziela Hiszpania-Argentyna. Niedzielny final będzie osobliwym. Przez masztabne muzyczne show w stylu Super Bowlu FIFA prodłuży zwyczajną 15 chwilinną przerwę między tajmami do 20-30 chwilin. Przez taką prodłużoną programę organizatorzy wyjdą za meży oficjalnych ramok zakreplonych u reklamencie. Gianni Infantino a FIFA elnöke bejelentette, hogy az idei torna után megvitatja a 64 csapatos világbajnokság lehetőségét. Szerinte ez logikus lépés, mert a 48 csapatos formátum bevált, és több kis csapat is eredményes volt. A bővítés mögött a 2030-as hat országban rendezett centenáriumi VB áll, ahol a dél-amerikai társrendezők több mérkőzést szeretnének kapni. A tervezett rendszer 16 nagy csapatos csoportot és egyszerűbb továbbjutást jelentene, de az UEFA és a játékos szakszervezetek tiltakoznak. Szerintük a világbajnokság színvonala tovább higulna. A meccsek száma 128-ra nőne, és a futballisták terhelése elérné a fizikai határértéket. Gianni Infantino, prezident FIFA, заявил, что после завершения нынешнего турнира организация рассмотрит возможность проведения чемпионата света за участием 64 сборных. За его словами, це логичный крок, адже формат із 48 командами виправдав себе. Ідея пов'язана з особливостями чемпіонату світу 2030, який пройде одразу в 6 країнах. Південно-американські співорганізатори, зокрема Уругвай, прагнуть отримати більше матчів. Запропонована система передбачає 16 груп по 4 команди та простішу схему виходу до плей-офф. Водночас УЄФА та профспілки футболістів виступають проти. На їхню думку, рівень турніру ще більше знизиться. Кількість матчів зросте до 128, а навантаження на гравців досягне межі фізичних можливостей. A 2026-os Formula 1-es belga nagydíjat ezen a hétvégén rendezik a legendás Spa-Francorchamps pályán. Az idei szezon 10. verseny hétvégéje korábban érkezett a megszokottnál, és tovább élezi a rendkívül szoros világbajnoki küzdelmet. A világbajnoki pontversenyt a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti 179 ponttal. Grand Prix Belgii цього вікенду відбудеться на легендарній трасі Spa-Francorchamps. 10-й етап сезону цього разу раніше потрапив у календар. Лідером чемпіонату залишається новачок Mercedes Андреа Кімі Антонеллі, який має 179 очок. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки хочете?